Ewrade ti to odnosa jej. Osofa mwase nyankopora. Hej! A mwasa fi mwanyankopora. Nie beje mu dnia jej.